0: Éter.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Takhle je papa matna mladá, milion dolara.